0: Če si Ray Pio, Where is my husband, si bom pa jaz potem letetno najbrž Where is Matic, ker je konkretno zgubo.
1: Hud hit hedna.
2: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Glasbeni fight, kjer z Maticem v ponedeljkih predlagava vsak po en glasbeni predlog, vi pa na nek način postanete naš glasbeni urednik, ker tist, kar zberete, tudi poslušamo. In, Matičko?
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res, ja.